Vždycky seš. Fajn. Vždycky hot, vždycky seš. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky.